Boże Święty, który w świętych przebywasz, którego trzykroć świętym głosem serafini opiewają i cherubini wysławiają, któremu kłaniają się wszystkie moce niebios, Ty z niebytu wszystko powołałeś do istnienia, stworzyłeś człowieka na obraz swój i podobieństwo i ozdobiłeś go wszelkimi darami Twymi. Ty proszącemu dajesz mądrość i poznanie i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku zbawieniu pokutę ustanowiłeś. Ty nas, pokornych i niegodnych sług swoich, uczyniłeś godnymi stanąć w tej godzinie przed chwałą świętego Twojego ołtarza i oddawać Tobie należny pokłon i chwałę. Sam Władco, przyjmij również z ust nas grzesznych hymn Trójświęty i nawiedź nas dobrocią swoją. Wybacz nam wszelkie przewinienia wolne i mimowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam przez wszystkie dni życia naszego służyć Tobie w czystości. Dla modlitw przy Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed obliczem Twoim.